ligi. Ajde, zima, ajde, pszonio, ajde, siwo, lonio. A krzypniesz, jesz, mona, miasz, patana, poda, odunias. Ajde,